Singa manja, singa manja mampu, singa manja madingale singa. Singa manja, singa manja mampu, singa manja madingale singa. Makiele.